0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Chciałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na ton.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Na antenie Moje Radio 20 4 informujemy o kilku istotnych wydarzeniach. Najpierw, na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu doszło do incydentu z 3 lipca, w którym zatrzymani domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia. Czy właścicielka wspiera Stepana Banderę? Jeden z mężczyzn biorących udział w incydencie to Jarosław K., który w marcu został zatrzymany przez Abdebli i usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji. Prokuratura na razie nie potwierdziła tych informacji, jednak wcześniej informowano o zatrzymaniu żołnierza WOT, który był członkiem 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W drugim newsie ostrzegamy przed spożyciem produktu. Mak niebieski 500G o numerze partii P5767-1 wyprodukowanego przez Ross Sweets Piepspieły. ZOO Państwowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium, co stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów. Dino Polska SA zablokował produkt do wydania i wycofał go ze sprzedaży z marketu. Na koniec, w dzielnicy Sichów we Lwowie doszło do incydentu, gdy mężczyzna został zatrzymany przez wojskowych za złamanie reguł rejestracji.

temperatura osiąga około 14 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w okolicach Poznania i Rzeszowa, jest nieco chłodniej, około 9 i 12 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Suwałkach, panuje umiarkowana wilżość. Z obserwacji danych, na niektórych obszarach, jak na przykład na północy, występują niewielkie opady deszczu. Średnie ciśnienie powietrza w Polsce wynosi około 1013 hektopaskali. Wiatr jest przeważnie słaby do umiarkowanego.

0: Moje Radio 24.
1: Witam o 6 rano w piątek. Dzień dobry, zapraszam serdecznie do 10 na podwójne espresso, żeby ten tydzień roboczy dobrze się nam skończył.

A jak ktoś lubi płatki śniadaniowe, to pewnie jest w jednej z dwóch grup. Albo najpierw mleko, albo najpierw płatki. W której grupie jesteś ty? Powiedz nam o tym na Facebooku Moje Radio 24.

0: Dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No. I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please.
2: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w rejonie Weżel-Luboszów do węzła Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Związane jest to z remontem chodników na obiektach mostowych. Na jezdni lewej kierunek Olszyna w kilometrze 54 plus 518 oraz na jezdni lewej kierunku Olszyna i jezdni prawej kierunku Wrocław w kilometrze 69 plus 893. Na ekspresówce z Siedema pomiędzy Kolonią Promną a Suchą trwa remont nawierzchni, a w kierunku Radomia zajęty jest pas ruchu. Na ekspresówce S19 pomiędzy Krosnem a Miejscem Piastowym ruch odbywa się po zwężeniu prawostronnej jezdni oraz z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze krajowej 44 w Mikołowie 31 lipca 2024 roku na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Oświęcimskiej wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Ruch będzie kierowany ręcznie ze względu na szkolenie słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach, a sygnalizacja świetlna wyłączona. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

jesteście? Raczej ciepłe śniadanie, czy raczej takie cokolwiek na zimno? Mnie się zdarza tak i tak, a prawda jest po środku. Pewnie dyktuje to fakt, ile mamy czasu z samego rana. A tego, jak zawsze, za mało.

Czy za wami już są poranne zawody pod hasłem kto pierwszy do łazienki? Najbardziej współczuję takim podobnym do mnie, którzy mają w domu kilka pań w różnym wieku i ta kolejka do łazienki to się potrafi tak wydłużyć, łomatko. No cóż, może się jednak mężczyźni, drodzy, dopchamy. To jest moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na terenie Polski przeważa ciepło, szczególnie na południu i w centrum kraju. W Gdańsku oraz Rzeszowie temperatura osiąga do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Szczecinie i Poznaniu, jest nieco chłodniej, około 15 stopni Celsjusza. W Warszawie odnotowano niewielkie opady deszczu, a na zachodzie i południowym wschodzie panuje sucha pogoda. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013 hektopaskali. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, zależnie od regionu. Na Suwałkach występują opady deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Anonimowy rosyjski generał ujawnił stagnację na froncie i alarmujący stan rosyjskiej armii. Wskazał na problemy z niekompetencją w systemie obrony powietrznej oraz wątpliwości co do jakości rosyjskich dronów w porównaniu do ukraińskich. Generał przewiduje konieczność mobilizacji i ostrzega przed problemami demograficznymi, które mogą pogłębić kryzys w rosyjskiej armii. W Almerii na południu Hiszpanii zginęło 12 osób podczas pożaru lasu. Władze ewakuowały mieszkańców kilku wiosek i zamknęły lokalne drogi, a około 50 osób przebywa w ośrodku kultury. Fale upałów przyczyniły się do powstania pożarów, a Europa ociepla się ponad dwukrotnie szybciej niż średnia globalna. Izrael posiada informacje wywiadowcze o rzekomym planie Iranu dotyczącym zamachu na Donalda Trumpa. Waszyngton został o tym poinformowany. W mediach pojawiły się doniesienia o irańskich groźbach wobec Trumpa. Stosunki Trumpa z premierem Izraela Netanyahu uległy pogorszeniu ze względu na różne podejście do wojny z Iranem.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Polska charakteryzuje się dziś ciepłą pogodą. Na północy i zachodzie, w regionach takich jak Gdańsk i Szczecin, utrzymuje się umiarkowany ruch powietrza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest stosunkowo spokojnie, z delikatnym wiatrem. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, pogoda jest słoneczna i sucha. Opady deszczu występują jedynie na północno-wschodzie, w Suwałkach. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1013 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Arno, ja jestem w tym obozie drugim, ale nie będę sobie robił żartów z tych, którzy z jakiegoś mi zupełnie nieznanego powodu leją do kawy mleko. Albo dosypują jeszcze nie wiadomo czego. No, zależy co się lubi. Wam polecam waszą ulubioną kawę oraz muzykę w moim Radio 24.

0: Na autostradzie A1 w rejonie Pyrzowic do Piekary Śląskie obowiązuje zwężenie jezdni w kierunku Gliwic. Na ekspresówce S5 w rejonie Morzęcino Zachód trwają prace budowlane zabezpieczeń przeciwhałasowych. Droga ekspresowa S5 od MOP Morzęcino Zachód do węzła Krościna strona prawa jest zwężona do jednego pasa ruchu. Na drodze krajowej 74 w miejscowości Lisów prowadzone są roboty budowlane chodnika. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Gdzie

To jest Moje Radio 24.

Życie bywa przewrotne. Siedzisz sobie w pracy, nuda, godziny się ciągną, każdy dzień taki sam, ale spróbuj tylko pójść na zwolnienie. Nagle szef zamawia sushi dla wszystkich, CBŚ aresztuje księgową, a papież wpada z wizytą. No i powiedzcie sami, wolicie spokój czy trochę emocji w pracy? Zajrzyj na moje radio24.pl i napisz w komentarzu.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Mam taki kubek z napisem, mam taki za dużo pracy, że nie wiem, w co mam ręce włożyć, w związku z tym nie zaczynam niczego. Czy też macie takie poranne kubki z motywującymi teoretycznie hasłami, które powinny pobudzać do działania, a nie pobudzają? Jakie są wasze ulubione napisy na naczyniach? Dajcie znać w moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza waha się między 12 a 16 stopni Celsjusza. W centrum kraju i na południu jest stosunkowo sucho, z niewielkimi opadami tylko w Suwałkach. Na północy i zachodzie możliwe są drobne opady deszczu. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1013 hektopaskali. Wiatr jest generalnie słaby, a wilgotność powietrza wysoka. Na południowym wschodzie jest najwilgotniej.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina. Rok,
1: codziennie. Godzina. Po 22.
3: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W Moje Radio 24.
3: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
0: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
5: Ośmiu mężczyzn w wieku od 19 do 32 lat zostało oskarżonych o udział w spisku na atak podczas gali ówc przed Białym Domem. Na liście celów zamachu znajdowali się Donald Trump i Jot Davance. Aktem oskarżenia objęto zarzuty udziału w spisku na rzecz udzielenia wsparcia materialnego terrorystom oraz spisku mającego na celu popełnienie morderstwa na terytorium rządu federalnego i zamordowania urzędnika federalnego. Oskarżeni planowali zamach z użyciem dronów z ładunkami wybuchowymi oraz działalność snajperską wobec wybranych osób podczas uroczystości, a komunikowali się za pośrednictwem internetowych grup czatowych i forów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski negatywnie ocenił zdarzenia. Z udziałem żołnierzy podczas zamieszek we Lwowie, w środę w dzielnicy Sychów, doszło do incydentu po zatrzymaniu 30-latka uchylającego się od służby wojskowej, a grupa osób przewróciła wojskowy samochód. Mer Lwowa Andrii Sadowy potępił zamieszki. Podkreślił, że reprezentują one jedynie grupę osób i zapowiedział konsekwencje dla uczestników. Anonimowy rosyjski generał ujawnił stagnację na froncie i alarmujący stan rosyjskiej armii, wskazując na ryzyko zbliżającego się kryzysu. Dowódca opisuje problemy z niekompetencją w rosyjskim systemie obrony powietrznej oraz wyraża wątpliwości wobec jakości rosyjskich dronów w porównaniu do ukraińskich. Generał twierdził...

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza waha się między 12 a 16 stopni Celsjusza. W centrum kraju i na południu jest stosunkowo sucho, z niewielkimi opadami tylko w Suwałkach. Na północy i zachodzie możliwe są drobne opady deszczu. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1013 hektopaskali. Wiatr jest generalnie słaby, a wilgotność powietrza wysoka. Na południowym wschodzie jest najwilgotniej.
1: To jest Moje Radio 24.

8 rano, moje radio 24, piątek. Ja się cieszę, dlatego że nareszcie rozpocznie się weekend. Trochę się nie mogę doczekać. Ciekawe, jaka będzie pogoda.

W większych firmach, żeby nie powiedzieć korpo, zdarza się takie coś, co wymaga śledztwa, porannego śledztwa w kuchni. Przychodzisz do pracy, wkładasz sobie śniadanie do lodóweczki, zjem za godzinkę, albo jogurt. Wracasz i nie ma ani jogurtu, ani kanapeczki, ani nawet tego kawałka sera. Tutaj potrzebne jest chyba biurowe CSI.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 w województwie lubuskim zachodzi odkształcenie nawierzchni w rejonie Iłowa. Na drodze ekspresowej S6 w województwie pomorskim obowiązuje zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu oraz wyłączony prawy pas z powodu budowy ekranów akustycznych kierunek do Gdyni. Na ekspresówce S7, a w województwie mazowieckim trwa remont nawierzchni i zajęcie pasa ruchu w kierunku Radomia. Ponadto na drodze krajowej 32 w województwie lubuskie wykonywane są roboty ziemne związane z realizacją B-Way, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

zasadzie to ja tylko teraz tak na chwileczkę chciałem wam serdecznie podziękować za to, że wybraliście moje radio 24 Rado na towarzysza o tej porze. Polski język, trudny język. W każdym razie bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam do 10.

Zdarza się, że poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi sobie w obiad. W Polsce mamy przyjęty zwyczaj obiadokolacji, ale śniadania obiadów jeszcze nie widziałem.

prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach około marszałkowskich, utrzymuje się umiarkowanie chłodno, temperatura w okolicach 15-17 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami deszczu w Suwałkach. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest chłodno, około 15 stopni Celsjusza, z przeważnie słabym wiatrem. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, jest umiarkowanie chłodno, temperatura w zakresie 14-16 stopni Celsjusza, a także występują opady deszczu. W Szczecinie i Gdańsku utrzymuje się umiarkowanie chłodno, około 17 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami w Warszawie. Ciśnienie powietrza w większości regionów utrzymuje się na poziomie blisko

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 20

0: 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją. 22 602 0068.
1: Twój głos,
2: twoja muzyka,
1: moje radio 24.
3: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
2: Rok, godzina.
3: Chodził tyle lat, a spadł
0: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Podczas nocnego ataku doszło do uszkodzeń rafinerii w Ilskiju, portu w Taganrogu oraz budynku urzędu w obwodzie rostowskim. Według dostępnych informacji, atak spowodował pożary w kilku miejscach, nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych. Rosyjskie służby poinformowały także o zestrzeleniu ponad 30 dronów nad obwodem rostowskim i zgłoszonych pożarach w magazynach ropy w Azowie. Donald Trump wychodzi z ostrego zakrętu, traci kontrolę nad Kongresem i pogrąża swoich partyjnych przeciwników. Zaczął od skandalu chaotyczny, lecz pragmatyczny. Wielkie cięcia na wyspach, w tle historyczny plan zbrojeniowy kłamstwa, pycha, Brexit, czyli brytyjska przestroga dla Polaków.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach okołomarszałkowskich, utrzymuje się umiarkowanie chłodno, średnie temperatury wahają się od 13 do 17 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami deszczu w Suwałkach. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest chłodno, około 15 stopni Celsjusza, przy umiarkowanym wieczeniu. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje umiarkowanie chłodno, z opadami deszczu. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie od 1008 do 1015 hektopaskali, a siła wiatru jest niewielka, od 1 do 5 m/s. W Wrocławiu i Szczecinie sytuacja jest stabilna, z umiarkowanym wieczeniem.

Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

Mam móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Moje Radio 24.
1: Po 9 w Moje Radio 24 wcale nie zwalniamy tempa, wręcz je przyspieszamy, aby robocze obowiązki zepchnąć najszybciej jak się da i przynajmniej mentalnie o tej porze przenieść się w krainę błogiego weekendowego odpoczynku.

A może by tak bułka z awokado, albo łosoś, jeszcze sałata i pomidorki koktajlowe, albo może w drugą stronę, tylko i wyłącznie białko. Jak ja tak popatrzę na tego Instagrama i na te zdrowe śniadania, dziwne to. Mnie to czasami rano najbardziej się chce zjeść parówkę.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 w województwie lubuskim zachodzi odkształcenie nawierzchni w rejonie Iłowa. Na drodze ekspresowej S6 w województwie pomorskim obowiązuje zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu oraz wyłączony prawy pas z powodu budowy ekranów akustycznych kierunek do Gdyni. Na ekspresówce S7 a w województwie mazowieckim trwa remont nawierzchni i zajęcie pasa ruchu w kierunku Radomia. Ponadto na drodze krajowej 32 w województwie lubuskie wykonywane są roboty ziemne związane z realizacją BUEJ, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Śniadanio, obiad. Taka poranna obiadokolacja. Dziwna sprawa, bo raczej w Polsce nie praktykowana, chociaż bardzo częsta. No, można to zastąpić i zjeść coś rano na mieście. Znacie dobre miejsca na śniadanie w waszych miastach? Napiszcie nam na Facebooku. Chętnie skorzystamy.

A może by się było tak, że się obudziłeś, patrzysz, a tutaj o matko, o córko, o rany, to już? I trzeba od razu przejść w tryb naddźwiękowy. Jeśli tak, szybko, szybko, czasu mało. Zostań z moje Radio 24. I worry about nothing.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wiatr słaby, a temperatura w okolicach 14-18 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 15-17 stopni. Na południu wrocławianie mogą liczyć na przyjemne 20 stopni Celsjusza, a w Krakowie opady deszczu o intensywności do 1,6 mm. W Rzeszowie wiatr jest silniejszy, około 6 m/s, a temperatura wynosi 13,9 stopnia Celsjusza. Na Suwałkach wciąż dość wilgotno i chłodno, z opadami o intensywności do 17,9 mm. W pozostałych regionach panuje ciśnienie na poziomie około 1013-1015 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W badaniu Savoreserch dla Onetu 40 2% ankietowanych oceniło prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie, a 38,2% negatywnie. Przy 21,6% odpowiedzi trudno powiedzieć. W rankingu zaufania do polityków ZBBOS na początku lipca Karol Nawrocki osiągnął 53% poparcia, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych, a odsetek osób z negatywnym nastawieniem spadł o 4 punkty. Sondaże realizowane w czerwcu i lipcu 2026 RR wskazują na wyraźny wzrost pozytywnych ocen i zaufania wobec Karola Nawrockiego wśród polskich respondentów. Dlaczego burze w Polsce są coraz gwałtowniejsze? Trzeba przygotować się do zmian, a ewakuacja 15 obozów harcerskich została już zaplanowana. Potężne wichury nad Bałtykiem stanowią również problem, a dodatkowo uwagę przyciąga inne zjawisko pogodowe. Okay. Radosław Sikorski podziękował ambasadorowi US Atomowi Rossowi za jego słowa dotyczące pamięci o ofiarach pogromu w Jedwabnem Cięci. Tom Ross zaznaczył, że aby zrozumieć tragedię Jedwabnego, trzeba znać warunki, w jakich żyli Polacy podczas okupacji niemieckiej, i podkreślił, że przypadki wydawania Żydów były rzadkością. Dnia 10 lipca przypada 85 Nitkode, rocznica pogromu w Jedwabnem, podczas którego zamordowano co najmniej 340 Żydów, a w śledztwie IPN wskazano na decydującą rolę Polaków.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wiatr słaby, a temperatura w okolicach 14-18 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, około 15-17 stopni. Na południu wrocławianie mogą liczyć na przyjemne 20 stopni Celsjusza, a w Krakowie opady deszczu o intensywności do 1,6 mm. W Rzeszowie wiatr jest silniejszy, około 6 m/s, a temperatura wynosi 13,9 stopnia Celsjusza. Na Suwałkach wciąż dość wilgotno i chłodno, z opadami o intensywności do 17,9 mm. W pozostałych regionach panuje ciśnienie na poziomie około 1013-1015 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

21 w moje Radio 24. Zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to czterech albo pięciu. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Dobry tekst jest jak dobra kawa. Musi mieć moc i charakter. Dlatego obok światowych hitów pilnujemy mądrego polskiego słowa. Trochę klasyki, trochę nowoczesnego rytmu, który ma coś do powiedzenia. W moje Radio 24 gramy to, co ważne.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

nie jesteś influencerem, to nawet lepiej. Zadzwoń 22 602 0068 i nagraj coś prawdziwego. Nie musi mieć filtrów. 22 602 0068.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy w dzień utrzymuje się umiarkowanie chłodno, z temperaturami oscylującymi wokół 18 stopni Celsjusza i niewielkich opadów deszczu, szczególnie na Suwałkach. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami około 17 stopni Celsjusza oraz niewielkim deszczykiem. Na południu w dzień jest ciepło, z temperaturami do 22 stopni Celsjusza, a wiatr wieje umiarkowanie. W Szczecinie i Rzeszowie panuje chłodniejszy charakter pogody, ze średnim ciśnieniem na poziomie 1014-1015 hapa oraz słabym wietrze. Na zachodzie wrocławianie mogą liczyć na temperatury do 21 stopni Celsjusza i niewielkie opady.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 12. Przez najbliższą godzinę w Moje Radio 24 tylko i wyłącznie polskie piosenki. Zapraszam.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmury.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana. Jaki?
1: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Krzysztof Bosak zaprzeczył, że otrzymał propozycję udziału w koalicji od Jarosława Kaczyńskiego. Lider Konfederacji stwierdził, że nie był obecny na kongresie Fundacji Security Energy Technology ani na panelu z politykami PiS. Fe. W Warszawie warszawska gmina wyznaniowa żydowska zorganizowała modlitwę za ofiary pogromu w Jedwabnem przy pomniku upamiętniającym zmarłych, a Grzegorz Braun wraz ze swoimi zwolennikami przeprowadził oddzielne uroczystości i odsłonił tablicę pod krzyżem. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską platformę wiertniczą na Morzu Czarnym przy użyciu drona MKK-35 w BAT produkowanego przez Shield Eye, co umożliwia zbieranie szczegółowych informacji wywiadowczych bez

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach okołomarszałkowskich i w województwie pomorskim jest umiarkowanie chłodno, średnia temperatura wynosi około 17 stopni Celsjusza, wiatr wiejący z zachodu osiąga 4-6 metrów na sekundę. W centrum kraju, w Wielkopolsce i Kujawach, również jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami oscylującymi wokół 18-22 stopni Celsjusza. Na południu, w Małopolii i Podkarpaciu, panuje chłodniej, średnio 16-18 stopni Celsjusza, a opady deszczu występują lokalnie. W województwie zachodniomarszałkowskim i warmińsko-mazurskim obserwujemy nieco wyższe temperatury, około 22-23 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 13, a skoro 13, to czas otworzyć ostatni w tym tygodniu. Czas na wasze pozdrowienia i dedykacje. Przejmijcie tą antenę. 22 602 0068. Zapraszam.

O 22:00 codziennie śmiem twierdzić, że gramy tak, jak nie gra nikt inny, a przynajmniej o tej porze. Rok, godzina. Tam i Kazik, i Grabasz, i Koma, i Hej, i Klaus Mittwoch, a i WW też się pewnie trafi. No i Maleńczuka też pewnie od czasu do czasu usłyszycie. Zapraszam serdecznie na mocniejsze uderzenie o 22:00.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasami najwięcej mówi cisza między piosenkami, ale my wypełniamy ją tylko tym, co najlepsze. Kolejna godzina, kolejny zestaw starannie dobranych dźwięków. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie.

Niech twoi znajomi wreszcie usłyszą cię tam, gdzie cię nie wyciszą. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz, co ci leży na sercu albo na

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach okołomarszałkowskich, utrzymuje się umiarkowanie chłodno, z temperaturami w okolicach 17-23 stopni Celsjusza i słabym wietrzykiem, do 4 m/s. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest ciepło, z temperaturami od 17-24 stopni Celsjusza oraz niewielkim zachmurzeniem. Na południu, w regionie śląskim i małopolskim, jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami od 18-23 stopni Celsjusza, a także opadami deszczu, szczególnie na Krakowszczyźnie. W Suwałkach i okolicach występują intensywne opady, a ciśnienie atmosferyczne nieco niższe niż średnie. W pozostałych regionach panuje umiarkowane ciśnienie.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Premier Donald Tusk stwierdził, że Jarosław Kaczyński zachowywał się jak klasyczny warchoł, powiedział premier Donald Tusk, komentując zachowanie Jarosława Kaczyńskiego podczas miesięcznicy smoleńskiej. Doszło tam do sporu między politykami PiS, funkcjonariuszami policji i protestującymi. Prezesa PiS skrytykował także szef MSWiA Marcin Kierwiński. Donald Tusk powiedział, że od początku przewidywano aktywność nacjonalistycznych grup po obu stronach konfliktu Polski z Ukrainą. Premier ocenił pozytywnie rozmowy prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu NATO w Ankarze. Wezwał również do budowania pojednania w oparciu o prawdę i zaapelował o powściągliwość zarówno ukraińskich, jak i polskich komentatorów politycznych. Rząd zderzaków na wybory? Tusk może postawić na większe zmiany prezes NIL po spotkaniu z minister zdrowia. Jesteśmy nieco rozczarowani.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moja Radio 24. Na północy w regionie Morza Bałtyckiego utrzymuje się umiarkowanie chłodno, z temperaturami oscylującymi wokół 17-24 stopni Celsjusza i niewielkim zachmurzeniu. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie chłodno, temperatura w granicach 18-23 stopnia Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panują nieco wyższe temperatury, sięgające 17-23 stopni Celsjusza. W Cowałkach występują opady deszczu, a średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1010-1016 hektopaskali. Wiatr wieje umiarkowanie, w większości obszarów pomiędzy 3 a 6 m/s. Opady są sporadyczne i ograniczone do regionu.

Piątek 14, a spraw komuś przyjemność i wyślij mu za naszym pośrednictwem muzyczną dedykację. Wystarczy, że zadzwonisz 22 602 0068.

Chcesz kogoś publicznie uściskać? Zrób to u nas. Czekamy pod numerem 22 602 0068. 22 602 0068.

Chcesz pozdrowić byłą, szefa albo teściową? Nie oceniamy. Zadzwoń 22 602 0068 i wyładuj swoje emocje na naszej antenie. 22 602 0068.

Kiedyś muzyka wymagała cierpliwości. Przewijanie kaset na ołówku, czekanie z palcem na przycisku rekord. Dzisiaj wszystko mamy na jedno kliknięcie, ale ta magia oczekiwania no gdzieś nam uciekła. Staram się ją dla Was odzyskać w każdej godzinie programu. Tu moje Radio 24. Gramy bez pośpiechu.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionie Gdańsk i Szczecin, jest umiarkowanie chłodno, około 18-24 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami w Szczecinie. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, również jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami oscylującymi wokół 18-19 stopni Celsjusza i silniejszymi wiatrami. Na południu, w Krakowie i Rzeszów, pogoda jest nieco łagodniejsza, z temperaturami około 16-18 stopni Celsjusza oraz słabszymi wiatrami. W Suwałkach występuje intensywny deszcz, a w Warszawie opady są minimalne. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie blisko 1014 hektopaskali z niewielkimi wahaniami.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, aż padł na ton.
2: Rok, godzina.
7: Mój ten

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Trzecia fala upałów nadciąga do zachodniej i południowej Europy z temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. We Francji i Hiszpanii dochodzi do groźnych pożarów, a w prowincji Almeria w Hiszpanii zginęło co najmniej 11 osób, a 18 osób uznawanych jest za zaginione? Włosy będą najgorącej w przyszłym tygodniu. Administracja Donalda Trumpa zmienia podejście do konfliktu w Ukrainie, uznając sukcesy tego kraju na froncie i krytykując Rosję wobec negocjacji. Prezydent USA zapowiedział wydanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot podczas szczytu NATO w Ankarze. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz przedstawiciele administracji zaprzeczyli osiągnięciu porozumienia między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem i podkreślili ostatnie sukcesy Ukrainy. Moskwa przygotowuje się do eskalacji konfliktu z Ukrainą i możliwego ataku na inne państwo europejskie. Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja rozszerza strefę buforową przy granicy z Ukrainą jako odpowiedź na działania tego kraju. Agencja Reutera przekazała, że według anonimowego źródła istnieje wysokie prawdopodobieństwo eskalacji konfliktu w nadchodzących miesiącach.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wciąż umiarkowanie chłodno, temperatura w okolicach 15-18 stopni Celsjusza, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, około 18 mm w Suwałkach. W centrum kraju jest ciepło, w Warszawie i Poznaniu około 19 stopni Celsjusza, a wrocławianie mogą liczyć na 24 stopnie. Na południu natomiast, w Rzeszowie i Krakowie, również jest ciepło, z temperaturami oscylującymi wokół 17-17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby do umiarkowanego, średnio 1 do 6 m/s. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1013-1016 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 15 w Moje Radio 24. Wasze pozdrowienia i wasz wybór muzyczny. Zadzwoń 22 602 0068.

świecie, gdzie każdego dnia wychodzą tysiące nowych piosenek, my robimy dla Was selekcję. Wybieramy te, które zostają w sercu na dłużej niż jeden sezon. Selekcja ponad rotację. To nasza zasada. Słuchacie mojego Radia 24.

Masz kogoś, o kim właśnie myślisz? Zrób mu radiową niespodziankę. Zadzwoń 22 602 00 68 i nagraj dedykację. 22 602 00 68.

Statystyki nie kłamią. Spędzamy ze sobą kilka godzin dziennie. To już nie jest tylko słuchanie radia. To jest wspólna zmiana w robocie. Dzięki, że pozwalacie mi sobie towarzyszyć przy tych wszystkich mailach i raportach. Obiecuję żadnych zbędnych wrzasków. Tylko to, co w muzyce najważniejsze.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach okołomarszałkowskich i w województwie zachodniopomorskim jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami około 18 stopni Celsjusza i niewielkimi opadami deszczu. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, również jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami na poziomie 18-19 stopni Celsjusza. Na południu, w regionie małopolskim i części śląskiego, jest nieco cieplej, około 17 stopni Celsjusza, a także występują opady deszczu. W Szczecinie i Rzeszowie panuje upały, z temperaturami dochodzącymi do 24 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wieczeniu. W pozostałych regionach kraju ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dwóch funkcjonariuszy policji zostało rannych w wyniku ataku 29-latka na warszawskiej stacji metra Kabaty, potwierdził Polsat News. Mężczyzna używał panin, kastetów i maczety. Wcześniej zaatakował funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nad Moskwą pojawił się słup dymu w wyniku pożaru rafinerii ropy naftowej Mięciczin. Płonie zakład przetwórstwa ropy w Niżniekamsku, a w rejon pożaru skierowano pojazdy wojskowe. Ukraina od kilku tygodni atakuje rosyjski system paliwowy. Ukraiński oficer wywiadu ujawnił, że był świadkiem śmierci kobiety podejrzanej o pozostawienie ładunku wybuchowego przy domu Wadima Jermołajewa w Monako, której ciało później odnaleziono pod Kijowem. Francuska policja wskazała Anastazję Bierjezowską jako osobę nagraną przez monitoring, która przebrała się za mężczyznę i zostawiła paczkę, która eksplodowała. Zamach i śmierć Bierjezowskiej miały tło przestępcze związane ze sporem o haracz.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy w dzień jest umiarkowanie chłodno, średnia temperatura około 18 stopni Celsjusza, z zachmurzeniem i okazjonalnymi opadami deszczu, szczególnie na Suwalszczyźnie. W centrum kraju panuje ciepło, z temperaturami oscylującymi od 18 do 24 stopni Celsjusza. Na południu jest umiarkowanie chłodno, średnio 18-23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013-1016 hektopaskali, wiatr słaby do umiarkowanego, głównie z kierunku zachodniego. W niektórych rejonach, zwłaszcza na południu i w okolicach Krakowa, występują lokalne opady deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 16, słuchasz Moje Radio 24. Kończymy tą pracę na ten tydzień. Zbieramy się pomału, ale skutecznie.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 zamknięty jest węzeł Korczowa na kierunku wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa Ponty Koło. Nawrotka do węzła znajduje się na końcu odcinka autostrady w województwie podkarpackim Panto. Na ekspresówce z 5F odcinek MOP-Folwark do węzła Wrocław Północ trwają prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Na ekspresówce z 1F pomiędzy Bielsko-Białą a Zwardoniem zabezpieczono uszkodzoną infrastrukturę drogową, dylatację przydziałowej. Wyłączony jest prawy pas ruchu w kierunku Żwardonia w województwie śląskim 5G. Na drodze krajowej 45 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 do ronda w Krapkowicach obowiązuje objazd z powodu podmycia jezdni i zapadnięcia w wyniku wysokiego stanu wody w rzece Osobłoga. Objazd jest realizowany przez most tymczasowy z ograniczeniem nośności do 10 ton dla pojazdów. Dla pojazdów powyżej tej wagi obowiązują objazdy dróg 40 i 2414. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja potrafi już napisać kod, ale ostatnio spróbowała wymyślić przepis na pizzę i dodała do niej jagody z chrzanem. My w moim Radiu 24 zostajemy przy sprawdzonych przepisach. Klasyczna playlista i zero halucynacji algorytmów. To prawdziwe brzmienie.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wciąż umiarkowanie chłodno, z temperaturami około 17 do 24 stopni Celsjusza i niewielkim zachmurzeniu. Centrum kraju jest ciepło, a temperatury wahają się od 18 do 24 stopni Celsjusza, przy średnim ciśnieniu powietrza w okolicach 1014-1016 hektopaskali. Na południu również jest ciepło, z temperaturami zbliżonymi do 20 i 24 stopnia Celsjusza oraz umiarkowanym wiatrem, który w niektórych rejonach osiąga nawet 8 metrów na sekundę. W Suwałkach występują lokalne opady deszczu, a w pozostałych regionach przeważa bezchmurne niebo. Ciśnienie powietrza jest generalnie stabilne, z niewielkimi wahaniami.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wpadka Władimira Putina podczas oficjalnej przemowy wywołała reakcję ukraińskiego wojska. Rosja nie przejdzie. Na froncie wschodnim Polska odnotowuje coraz więcej sukcesów, a Rosja wprowadza do walki nową broń. Najpierw ciepłe powietrze będzie stopniowo napływać do Polski, przynosząc ze sobą upały, jednak przelotne opady deszczu i burze nadal pojawią się w wielu regionach. W sobotę najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie, natomiast na północy i północnym wschodzie utrzyma się chłodniejsze powietrze oraz opady. Niedziela przyniesie wyraźniejsze ocieplenie w większości kraju. W przyszłym tygodniu prognozowany jest wzrost temperatury nawet do 35 stopni, głównie na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum poniedziałek. Ociepleniu mogą towarzyszyć intensywne burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem. Łącznie 4 policjantów odniosło obrażenia po ataku mężczyzny uzbrojonego w kastet i maczetę na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do ataku doszło w pobliżu siedziby CBCM. Sprawca został zatrzymany przez policjantów na stacji metra Kabaty. Napastnik miał przy sobie 2 kastety i maczetę, a jego motywacja oraz okoliczności ataku są ustalane przez policję. Jeden z policjantów, uderzony w nogę kastetem, doznał poważniejszego uszczerbku na zdrowiu.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wciąż utrzymuje się umiarkowanie chłodno, z temperaturami około 18 do 24 stopni Celsjusza i niewielkim wiatrem. W centrum kraju, w regionie warszawskim i okolicach, jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami pomiędzy 16 a 24 stopniami Celsjusza. Na południu, w województwach śląskim i małopolskim, obserwujemy nieco wyższe temperatury, sięgające do 20-24 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wieczeniu. W Suwałkach występują lokalne opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż na pozostałych obszarach. W pozostałych regionach panuje stosunkowo sucha i ciepła aura, z ciśnieniem atmosferycznym utrzymującym się na poziomie 10.
1: To jest Moje Radio 24.

17. Powroty do domu. Mogą być korki, ostrzegam, i to niezależnie od tego, w którym mieście jesteście. Podejrzałem kamerki na różnych drogach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. No nie wygląda to zbyt dobrze. Cierpliwości pomoże moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim remont nawierzchni odbywa się w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się jezdnią w kierunku Gdańska. Na jednym pasie ruchu w kierunku Łodzi oraz na dwóch pasach w kierunku Gdańska. Na drodze ekspresowej S7 w województwie pomorskim. W rejonie węzła Wielki Kak obowiązuje zwężenie jezdni. Wyłączone są pojedyncze pasy ruchu w związku z pracami gwarancyjnymi na obiektach mostowych Panii. Na drodze krajowej 50 w województwie warmińsko-mazurskim występują lokalne uszkodzenia nawierzchni pontu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Naukowcy odkryli nową fobię. Deipnofobia, czyli lęk przed prowadzeniem rozmów przy obiedzie. Jeżeli twoi domownicy milczą przy zupie, nie martw się. Może po prostu czekają, aż skończymy grać ten numer. Smacznego, cokolwiek tam u was na talerzu.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy w dzień jest umiarkowanie chłodno, średnia temperatura około 18 stopni Celsjusza z niewielkimi opadami deszczu w Suwałkach. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach również jest umiarkowanie chłodno z temperaturami w zakresie od 16 do 24 stopni Celsjusza. Na południu sytuacja jest bardziej sprzyjająca. W Krakowie i Rzeszowie jest ciepło, średnio około 20-20,5 stopnia Celsjusza. Wiatr wieje umiarkowanie, z różnymi prędkościami w zależności od regionu, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1014-1016 hektopaskali. Opady deszczu występują głównie na wschodzie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłyna Pelet. Drewno, drewno. Drewno Pelet. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
4: Wołodymyr Zełenski poinformował, że Chiny stanowczo zareagowały na medialne doniesienia z Rosji dotyczące możliwego użycia broni jądrowej w Ukrainie. Podczas szczytu NATO w Ankarze omawiano rolę Chin w konflikcie i ich postawę wobec Moskwy, a także sytuację na froncie i relacje z USAE. Sąd okręgowy w Warszawie odmówił uchylenia europejskiego nakazu aresztowania dla Marcina Romanowskiego, który jest podejrzany o przestępstwa związane ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa Romanowski, choć doniesienia medialne sugerują jego widzenie się w Serbii i Chorwacji, jednak służby tych krajów nie potwierdziły tych informacji. W najnowszym sondażu CBOS poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości spadło, natomiast wzrosło dla Konfederacji. Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce, drugie miejsce zajął PiS, a Konfederacja utrzymała trzecią pozycję. Badanie wykazało, że 74,8% respondentów wyraziło chęć udziału w wyborach, a 15,7% nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach około Marszałkowskich i w okolicach Suwałk, utrzymuje się chłodno, około 15 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami deszczu. W centrum kraju, Warszawa, Poznań i Wrocław, jest umiarkowanie chłodno, temperatura oscyluje wokół 18 stopni Celsjusza, a wiatr wieje delikatnie. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, jest cieplej, około 17-19 stopni Celsjusza, ze mniejszymi opadami. W Szczecinie i Gdańsku panuje ciepło, około 22-24 stopni Celsjusza, a ciśnienie powietrza jest na zbliżonym poziomie. Wiatr wieje umiarkowanie w regionie rzeszowskiego. Ciśnienia atmosferyczne utrzymują.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 18, weekend się właściwie już zaczął. Piątek, sobota, niedziela, może będzie można wreszcie trochę odpocząć, przynajmniej od telefonów z pracy.

Nie potrzebujesz biletu na drugi koniec świata, żeby poczuć przygodę. Mikrowyprawy to hit tego roku. Spacer nieznaną ścieżką obok domu wystarczy. A jeśli nie możesz wyjść z biura, daj się zabrać w podróż naszym dźwiękom. Moje Radio 24. Twój bilet w jedną stronę.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim remont nawierzchni odbywa się w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się jezdnią w kierunku Gdańska. Na jednym pasie ruchu w kierunku Łodzi oraz na dwóch pasach w kierunku Gdańska. Na drodze ekspresowej S7 w województwie pomorskim. W rejonie węzła Wielki Kak obowiązuje zwężenie jezdni. Wyłączone są pojedyncze pasy ruchu w związku z pracami gwarancyjnymi na obiektach mostowych Paniej. Na drodze krajowej 50 w województwie warmińsko-mazurskim występują lokalne uszkodzenia nawierzchni pantu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Radio gra swoje, a jeśli chcesz zajrzeć za kulisy, to mamy też Facebook, YouTube i Instagram. Wpisz Moje Radio 24 i tyle.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy. Ma!

0: To jest
1: moje Radio 24.
2: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla moje Radio 24. Na północy wciąż utrzymuje się chłodno, średnio około 15-20 stopni Celsjusza, z umiarkowanymi opadami w Suwałkach. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, jest umiarkowanie chłodno, około 17-18 stopni, przy lekkim wietrze. Na południu sytuacja jest bardziej sprzyjająca, na Rzeszowiu i w jego okolicy jest ciepło, średnio 17 stopni Celsjusza, z niewielkim opadem. W pozostałych regionach kraju panuje umiarkowanie chłodno, około 20-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie 1013-1018 hektopaskali, wiatr wieje słabo do umiarkowanego, a wilgotność powietrza jest zrównoważona.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki zaproponował wprowadzenie zakazu wjazdu do strefy Schengen dla ukraińskich urzędników gloryfikujących UPA. Propozycja to reakcja na działania ukraińskiej organizacji Мир Отворить, która umieściła szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego na liście wrogów Ukrainy. W przeszłości Zbigniew Bogucki osobiście dostarczał pomoc humanitarną na Ukrainę. Lidia Burzyńska ogłosiła, że zarząd okręgu PiS w Częstochowie poparł referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i rady miasta oraz zebrać 15 900 podpisów do 17 sierpnia. Poseł Szymon Giżyński został zawieszony w prawach członka PiS po publicznym wyrażeniu swojego stanowiska wobec działań lokalnych struktur partii. A w śledztwie dotyczącym korupcji w Częstochowie zarzuty usłyszało ponad 20 osób, w tym kilku samorządowców. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Chiny stanowczo zareagowały na medialne doniesienia z Rosji dotyczące możliwego użycia broni jądrowej w Ukrainie oraz sygnalizowały zmianę postawy na bardziej zdecydowaną przeciwko eskalacji konfliktu z użyciem broni jądrowej. Podczas szczytu NATO w Ankarze jednym z głównych tematów rozmów z udziałem Zełenskiego były Chiny. Ich rola w konflikcie i postawa wobec Moskwy, a także sytuacja na froncie i relacje z USA.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy wciąż umiarkowanie chłodno, średnie temperatury oscylują wokół 15-22 stopni Celsjusza z niewielkimi opadami deszczu w Suwałkach. W centrum kraju jest ciepło, w Warszawie i okolicach około 17 stopni, a w Poznaniu i Rzeszowie nawet do 22 stopni. Na południu również jest umiarkowanie chłodno, z temperaturami od 17 do 23 stopni Celsjusza, a na zachodzie opady deszczu występują głównie w Krakowie i Wrocławiu. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1013-1018 hektopaskali, a wiatr wieje umiarkowanie, średnio od 3 do 5 metrów na sekundę.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

19 to czas, kiedy przenosimy się nad mazowieckie miasteczka i wsie. Także w piątek. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już u ciebie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej, smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku.

0: zdrowieniu.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazurze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granicę Radomia, aby skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Do Rady Nowej Konstytucji powołano nowych członków, w tym znanych polityków PiS, Konfederacji oraz przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej: Przemysława Czarneka, Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Wiplera, Michała Wawera, Pawła Kukiza, Jana Krysiaka, Małgorzaty Manowskiej i Michała Czarnika. Celem Rady jest przedstawienie projektu nowej konstytucji do końca kadencji prezydenta w 2030 roku. Mateusz Morawiecki podkreślił, że polityka rządu wobec Ukrainy była opłacalną transakcją i elementem polskiego bezpieczeństwa, a sprzęt przekazany Kijowowi pozwolił oddalić zagrożenie ze strony Rosji. Były premier skrytykował przekazywanie nowszego uzbrojenia, takiego jak pociski Patriot, argumentując, że jest ono strategicznie ważne dla naszego kraju. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło, że wsparcie militarne Polski dla Ukrainy w latach 2022-2026 wyniosło około 16 miliardów i 450 tysięcy złotych, z czego większość przypadła na lata 2020-2023 za rządów PiS. Minister Tadżykistanu poinformował, że kraj dysponuje zapasami paliwa na około 60 dni i prowadzi rozmowy z innymi krajami w sprawie przyszłych dostaw fintu. Sytuacja Tadżykistanu to pokłosie problemów Rosji z eksportem surowca po atakach Ukraińców na rafinerię. Moskwa zakazała eksportu oleju napędowego z powodu spadku produkcji, a ceny paliw w Azji

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy, w regionach okołomarszałkowskich, utrzymuje się umiarkowanie chłodno, średnia temperatura wynosi około 18 stopni Celsjusza, wiatr słaby, dochodzący z zachodu. W centrum kraju, w okolicach Warszawy i Wrocławia, jest ciepło, z temperaturami w przedziale 17 do 23 stopni Celsjusza. Na południu, w regionie Krakusa i Rzeszowa, obserwujemy umiarkowanie chłodne warunki, średnio około 19 stopni Celsjusza, z niewielkimi opadami deszczu. W Suwałkach panuje mróz, temperatura utrzymuje się na poziomie poniżej zera. Ciśnienie atmosferyczne w większości kraju oscyluje w okolicach 1013-1018 hektopaskali, a wiatr wieje.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących

0: Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

Słuchasz Moje Radio 24.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni, obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Proszę, w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odżywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odżywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odżywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odżywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odżywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

Na dachu dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty, czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów, to hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: całej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rotaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?
0: I podzieli.

Patrz, kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg.

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Moje Radio 24.